ɔbɛte wo ate sɛnea ɔte me ne me fie no ɔbɛte wo nso saa sie na yɛne ayɔkofoɔ yɛne nam abrabɔ ne mu basa I love this part medeɛ na mene mpo sɛ ne ne nɛ mu awurade ne wɔ me so ɔne